0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9:00 vakarā.
2: Dobry wieczór, Dyneburg. Słuchasz Polskofalówki na 101.6 FM. Codziennie godzina dobrej polskiej muzyki, najświeższe wiadomości, ciekawostki i żarty.
3: Dobry wieczór, słuchacie Polskofalówki z Dyneburga. Przy mikrofonie jestem ja, Andrzej Dunder. Ciekawe informacje oraz polska muzyka to wszystko w ciągu najbliższej godziny na falach 101.6. A na początek Sylwia Grzeszczak. Nowy ty, nowy ja już brzmi w naszym eterze.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z wami na 101,6 FM.
1: Słuchajcie, Polskofalówki z Dyneburga. Przy mikrofonie jestem ja, Andrzej Dunder. My zaczynamy od tematów aktualnych. Burmistrz Berlina Kai Wegner poinformował w poniedziałek, że kobieta, która zginęła w sobotę w wyniku ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie, to obywatelka Polski, przekazała agencja DPA. Według Wegnera kobieta przebywała w mieście wraz z córką i padła ofiarą zamachu terrorystycznego. Wegner powiadomił, że złożył kondolencje Charge d'Affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech Janowi Tombińskiemu. Bardzo poruszyło mnie to, co wydarzyło się w sobotę, a moje myśli są z państwem, a przede wszystkim z córką i rodziną zamordowanej, powiedział Wegner, cytowany przez DPA. W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal którego odbywało się Parada Równości. Zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Niemiecka policja prowadziła obławę. Podejrzanego zastrzelono w niedzielę podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau.
2: Bardziej błędy.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: W studiu Polskofalówki w Dyneburgu jestem ja, Andrzej Dunder, i my kontynuujemy nasz program. Blisko 1500 młodych Polaków z 50 krajów wzięło udział w drugiej edycji Światowego Spotkania Młodej Polonii Polonia Camp. Wydarzenie odbyło się w dniach 23-26 lipca na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestnicy w wieku od 18 do 30 lat przyjechali do Polski z różnych części świata. Przez 4 dni brali udział w debatach, warsztatach, koncertach i spotkaniach poświęconych polskiej tożsamości, współpracy środowisk polonijnych oraz roli młodego pokolenia Polaków mieszkających poza granicami kraju. Jednym z głównych tematów wydarzenia było zachowanie polskiej tożsamości w krajach zamieszkania. Uczestnicy rozmawiali o nauce języka polskiego, działalności organizacji młodzieżowych, wspieraniu młodych naukowców oraz rozwijaniu lokalnych inicjatyw polonijnych. Ważne miejsce w programie zajęło również bezpieczeństwo w internecie, przeciwdziałanie dezinformacji i reagowanie na mowę nienawiści. Podczas spotkania z młodzieżą marszałek Senatu przypomniała, że rok 2027 został ustanowiony rokiem świadomości i bezpieczeństwa informacyjnego.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: W studiu w Dyneburgu jestem ja, Andrzej Dunder, my kontynuujemy nasz program. Trwa nabór wniosków stypendialnych na nabór podstawowy w ramach zadania publicznego pod nazwą Program Stypendialny Plus Aktywny Student, który organizuje Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w różnych krajach, w tym także na Łotwie. Nabór wniosków w tym etapie będzie trwał do 30 sierpnia. Studenci o stypendium aplikują za pośrednictwem systemu rejestracji wniosków stypendialnych SRWS, wypełniając elektroniczny formularz wniosku stypendialnego oraz załączając dokumenty wymienione w regulaminie. Studentów, którzy prowadzą aktywną działalność społeczną, zachęcamy do dołączenia do wniosku stypendialnego opisu swoich działań ze wskazaniem ich wymiaru, to znaczy raportu polonijnego, poświadczonego przez przedstawiciela organizacji. Wzór raportu należy pobrać z linku na stronie internetowej fundacji i po wypełnieniu przez organizację polonijną dołączyć do wniosku. System SRWS znajduje się na stronie internetowej fundacji w zakładce Wniosek dla studentów. Zaznaczamy, iż rejestracja dokumentacji stypendialnej w systemie SRWS jest to jedyna możliwa forma złożenia aplikacji o stypendium. Wszyscy studenci aplikujący o stypendium o decyzji komisji stypendialnej zostaną poinformowani przez fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w systemie SRWS adresy mailowe. Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji Pomóc Polakom na Wschodzie im. Jana

Słuchajcie Polskofalówki z Andrzejem Dunderem. Nasza następna informacja na pewno zainteresuje miłośników polskiego kina. 27 lipca 1981 roku, czyli 45 lat temu, odbyła się polska premiera filmu Człowiek Żelaza Andrzeja Wajdy. Przedtem 27 maja 1981 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes dzieło Wajdy zdobyło Złotą Palmę. Film otrzymał też nagrodę jury ekumenicznego. Odwrócił się głośno powiedział: obiecuję panu, młody człowieku, że zrobię taki film, wspominał Mirosław Waga, stoczniowiec, który zamówił u Andrzeja Wajdy Człowieka z Żelaza. Zdołał dogonić historię, wyprzedził pisarzy, poetów, dramaturgów, stworzył pierwszą syntezę Sierpnia, jaka pojawiła się poza publicystyką. Narzucił własną wizję, zanim ktokolwiek zaproponował inną. Nie tylko przedstawiał własną wersję wydarzeń, przez pierwszeństwo stał się także ich współtwórcą. Trudno wyobrazić sobie, aby przez film osiągnąć można było więcej, podkreśliła Małgorzata Szpakowska w artykule Prawdy i Nieporozumienia. Człowiek Żelaza znalazł się wśród 21 filmów wybranych przez Martina Scorsese do cyklu pokazów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pod tytułem Martin Scorsese przedstawia arcydzieło.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus. Poczta ciepłych słów. Wasze pozdrowienia i życzenia w Polskofalówce. Piszcie do nas na dyneburg@inbox.lv.
1: Ciepłe słowa należą się oczywiście naszym dzisiejszym solenizantom, a są nimi w Polsce Natalia, Julia oraz Magdalena. Z kolei na Łotwie swoje imieniny dziś obchodzą Dita i Marta. Dzisiaj są obchodzone również niektóre nietypowe święta, takie jak Dzień Samotnych oraz Dzień Chodzenia na Szczudłach. Przysłowiem na dziś jest: gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. Cytatem dnia dzisiejszego jest cytat Phila Bosmansa: bardziej od pieniędzy potrzebujesz miłości, miłość to siła nabywcza szczęścia. No cóż, przesyłam wszystkim tym, kto obchodzi dziś swoje imieniny lub urodziny, nasze najlepsze życzenia, dużo radości, dobrego humoru i wiosny w sercu. I dla was, kochani, następna piosenka w prezencie od Polskofalówki.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Nadal słuchacie Polskofalówki z Dyneburga. Przy mikrofonie w studiu jestem ja, Andrzej Dunder, i my kontynuujemy nasz program. 27 lipca łączy wielką historię z wydarzeniami, które mocno zapisały się w kulturze popularnej. Tego dnia oficjalnie zadebiutował Królik Books, ukazały się ważne płyty rockowe, a Microsoft wypuścił system, który wpłynął na kolejne generacje Windows. Nie brakuje również istotnych rocznic związanych z Polską. Tak, w roku 1597 w Krakowie zmarł Jakub Wujek, jezuita, teolog i autor jednego z najbardziej znanych przekładów Biblii na język polski. W roku 1918 zjazd polskich biskupów podjął decyzję o utworzeniu Uniwersytetu Lubelskiego, który później przyjął nazwę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1933 urodził się Stanisław Jędryka, reżyser, któremu kolejne pokolenia widzów zawdzięczają Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech i Stawiam na tolka banana. A w roku 2016 papież Franciszek rozpoczął wizytę w Polsce związaną ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie oraz obchodami 1050-lecia Chrztu Polskie. No cóż, takie to wydarzenie dnia dzisiejszego, a teraz polska muzyka na halach.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Wracamy do eteru i następna ciekawostka na pewno zainteresuje tych, kto planuje pojechać do Polski tym latem. Twórczość Andy'ego Warhola ponownie zawita do Krakowa. Już 6 sierpnia o godzinie 18 odbędzie się wernisaż wystawy Andy Warhol od linii do legendy, a od 7 sierpnia do 27 września ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w Pałacu Sztuki. Wystawa nie jest klasyczną retrospektywą największych przebojów twórcy pop-artu. Zamiast tego skupia się na mniej znanym etapie jego kariery, czasach, gdy Andy Warhol był ilustratorem, grafikiem i projektantem współpracującym z magazynami, wydawnictwami oraz światem mody. Na ekspozycji będzie zaprezentowano ponad 100 oryginalnych obiektów, w tym rysunki, sitodruki, fotografie typu Polaroid, filmy, plakaty oraz grafiki. Zabraknie także pierwszych numerów legendarnego magazynu Interview, książek, okładek, płyt winylowych projektowanych przez Warhola oraz tkanin i ubrań z lat 50. i 60. XX wieku. Jedną z największych atrakcji będzie monumentalna instalacja Silver Clouds, przygotowana we współpracy z Andy Warhol Muzeum w Pittsburghu oraz The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Wystawa potrwa do

0: prostu leży cały świat. Tak,
1: ja wiem, jest zawsze w tobie wielki czar.
0: Jesteś najlepsza, to twoja gra. I musisz wierzyć, że z miliona tylko ty.
1: Dzisiaj wszystko ma inny smak.
0: U twoich stóp to właśnie dziś po prostu leży cały.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus. Prognoza pogody w Polskofalówce.
1: Synoptycy podają, że dziś w nocy, jutro w dzień na nas czeka zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze i nawet porywisty wiatr. Temperatura powietrza w nocy wyniesie od plus 11 do plus 16 stopni. W dzień pogoda będzie podobna, możliwe są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura powietrza wyniesie od plus 18 do plus 21 stopni.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z wami na 101,6 FM.
1: Zbliża się godzina 22, a to znaczy, że nasza audycja dobiega już końca. Pozostało mi tylko przypomnieć o naszej skrzynce mailowej dneborg@inbox.lv, gdzie wciąż można pisać i składać swoje życzenia. My potem z przyjemnością ogłosimy je w naszej audycji. A na dziś to już wszystko. W studiu Polskofalówki w Dneburgu był Andrzej Dunder. Do usłyszenia i dobranoc.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu pod tytułem Polonia i Polacy za granicą ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.
2: Nie wybaczą mi kilku słabszych chwil. Nie uwierzą, że brakło mi już sił.